Lanka turgu. Oka, oka, oka, oka. Lanka turgu. Pi pi pi pi. Chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka turgu. Rum, rum. Lanka turgu. Siulum tru. Lum, dum, tru. Lanka turgu. Rum, tu, tu. Lanka turgu. Siulum tru. Lum, dum, tru. Lanka turgu. Pa, pa, pa, pa, pa. Oka, oka, oka, oka. Lanka turgu. Pi, pi, pi, pi, pi. Chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka turgu. Rum.